Jigging his mess, jigging his mess. Nie znam ona de policji, zawsze w łukawach policji. Prosto swój mój dzień, prosto swój mój dzień. Prosto mój dzisiejszy, porwał wracę na koczki. Sam poszło plesać, sam poszło plesać. No piosa se na jej wracę, dobre